0: Zapotrawi prdną.
1: Zapotrawi prdną.
2: Jemy to jedno.
3: Jemy to jedno.
4: Proszę.
2: Kaszlu na to.
5: A proszę na to. A to
2: ma dyskusję. Spadę, dyskusję. Nech to. Nech to. Nech to.
5: Tak ja to miałam.
2: Co z tego odchází? To nechal. To už nechal. To nezajímá. Zabiju.